0: American Rock Show на Бинту.
1: David Gore, American Rock Show, сме спят. Я мислим всекни от нас. Тебе, твой пшател, твой братаренец, твой маминка, твой тата. Всекни. Зна яко дивоки, крейзи муж небо жена. Со било яко ласка в její живот. Я мислим, богужел, всекни маме тенто скушеност. Я мам утече, а мислим, ти маш таки. A tento skladba so budu hrať teď je Wild Woman Blues od kapela Alligator Jackson. Alligator Jackson z Proctorville, Ohio. On hraje jako jižanský rock. A tento skladba, to je podle jeho jako crazy, divoký, jako láska. Ale ona je sexy. Ona jako má obličej jako sedepterka. Ona pije jako tequila. Ona dělá party celý noc, každý noc. A ona taky jako kradí všechno jeho peníze. So to je jako tento příběh. So možná máš jako příběh taky něco podobného. So doufám máš rád to. To je Alligator Jackson, je kapela. A Wild Woman Blues je skladba. Jedeme na to.